Pillan kuse, pillan fucha, pillan huecho guantú, pillan ultrazomo. Mawiza kuse, mawiza fucha, mawiza huecho guantú, mawiza ultrazomo. Mawiza meo mulei, ni kui fimongen, ni kui finewen. Mawiza meo ya futele jin, ni puyika, huichapa jin, huenuma